0: Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist.
1: Aleksanderplatz.
2: Berlin jest bardzo ładne miasto i duże miasto i bardzo dobrze się jeździ. Jest pięknie oznakowane i pięknie.
3: Berlin очень красивый город. Очень красивый город.